0: bolan kraj, nek bol bez kraja.
1: Kad poželiš dobar ritam, Plus Radio.